try to translate it in your language, alright? Here we go. Ja bis jung, jeszcze dziw und mehr zawtra. Ja dziwą siwodnia. I jak mi się jąg, siwodnia, mój drug. Yeah! Są wizy naszej Borusiej.